Sława Jezusu Chrystu! Na falach Radio Ortodoksja wita Państwa serdecznie Katarzyna Kiczko. Zapraszam do wspólnego spędzenia wieczoru z naszą anteną i do zapoznania się z dzisiejszą ramówką. Na początku audycji wysłuchamy kalendarium oraz czytań z Pisma Świętego. Kazanie wygłosi ojciec Andrzej Popławski. Następnie na naszej antenie usłyszą Państwo ojca Marka Ławryszuka, który opowie nam o modlitwach na skłonienie kolan, ponieważ już jutro obchodzimy święto Pięćdziesiątnicy, święto zesłania Ducha Świętego na apostołów. Z wybiciem godziny 17 zapraszamy na retransmisję nabożeństwa całonocnego czuwania przed świętem Pięćdziesiątnicy, a po modlitwie żywoty świętych. O godzinie 20 usłyszymy modlitwy przed świętą Eucharystią. Już teraz zapraszamy do wspólnego wieczoru. Zarówno przed radioodbiornikami, jak i online, poprzez odtwarzacz na stronie ortodoksja.pl. Pozostańcie z nami na falach Radio Ortodoksja.

Szanowni słuchacze, dziś sobota, 30 maja, według kalendarza gregoriańskiego. Jest to szczególny dzień modlitwy za wszystkich zmarłych. Sobota rodzicielska przed świętem Trójcy Świętej. Wierni gromadzą się dziś na nabożeństwach, aby wspominać swoich bliskich, modlić się za ich duszę. Dziś nasza cerkiew wspomina również wielu świętych. Świętą Eufrozynę, która poświęciła swoje życie służbie Bogu, trosce o potrzebujących. Jej pokora, mądrość i pobożność sprawiły, że została zapamiętana jako wzór chrześcijańskiej władczyni. Świętych Andronika i Junię, uczniów Chrystusa wspominanych przez świętego apostoła Pawła. Należeli oni do pierwszego pokolenia chrześcijan i gorliwie głosili Ewangelię, niosąc światło wiary. Wspominamy dziś także świętych męczenników Solochona, Pamfamira, Pamfalona, żołnierzy z Chalcedonu, którzy na przełomie III i IV wieku pozostali wierni Chrystusowi, mimo prześladowań. Nie wyrzekli się swojej wiary i ponieśli męczeńską śmierć, dając przykład odwagi. Wspominamy dziś także świętego Stefana, patriarchę Konstantynopola, który kierował cerkwią w trudnych czasach i zasłynął jako gorliwy pasterz, obrońca prawosławnej wiary. W dniu dzisiejszym szczególnie pamiętamy jednak o wszystkich naszych zmarłych, rodzicach, dziadkach, krewnych, przyjaciołach. Modlitwa za tych, którzy odeszli, jest bardzo ważna.

Już jutro pięćdziesiątnica. Kolorem liturgicznym tego święta jest zielony. Ten kolor wiąże się z tym, iż Święty Duch jest ożywczy. Cerkwie przyozdobione są kwiatami, a w zależności od lokalnej tradycji również drzewkami lub trawą sypaną. Wierni również, choć najczęściej dopiero sam w dzień święta, przynoszą do świątyni zielone gałązki, kwiaty lub bukiety kwiatów. Znowuż w zależności od lokalnej tradycji mogą to być różne rodzaje. Co prawda księgi liturgiczne nie przewidują święcenia roślin tego dnia, jednak na pewno rośliny te uświęcają się modlitwą. Zanosi się je potem do domu jako błogosławieństwo. O godzinie 17 na falach Radio Ortodoksja będziemy mogli wspólnie przygotować się do święta zesłania Świętego Ducha na apostołów. Wyemitujemy retransmisję nabożeństwa całonocnego czuwania. Zapraszamy.

0: Na falach prawosławnego Radia Ortodoksja przyszedł czas na dzisiejsze biblijne czytania. Dla tych, którzy nie mogli dziś uczestniczyć w nabożeństwie i dla tych, którzy słyszeli w świątyni dzisiejszego apostoła i Ewangelię, przypomnijmy jeszcze raz fragmenty tych czytań.
1: Czytania Pisma Świętego.
0: Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim. To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. Sam bowiem Pan stąpił z nieba na hasło i na głos Archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki, naprzeciw Pana. I w ten sposób zawsze będziemy z Panem.

po ocaleniu dowiedzieliśmy się, że wyspa nazywa się Malta. Tubylcy okazywali nam niespotykaną życzliwość. Rozpalili ognisko i zgromadzili nas wszystkich przy nim, bo zaczął padać deszcz i zrobiło się zimno. Kiedy Paweł nazbierał wielką naręcz chrustu i nałożył do ognia, żmija, która wypełzła na skutek gorąca, uczepiła się jego ręki. Gdy tubylcy zobaczyli gada, wiszącego u jego ręki, mówili jeden do drugiego: ten człowiek jest na pewno mordercą, bo choć wyszedł cało z morza, bogini zemsty nie pozwala mu żyć. On jednak strząsnął gada w ogień i nic nie ucierpiał. Tamci spodziewali się, że opuchnie albo nagle padnie trupem. Lecz gdy długo czekali i widzieli, że nie stało mu się nic złego, zmieniwszy zdanie, mówili, że jest bogiem. W sąsiedztwie tego miejsca znajdowały się posiadłości namiestnika wyspy imieniem Publiusz, który nas przyjął i po przyjacielsku przez 3 dni gościł. Ojciec Publiusza leżał właśnie chory na gorączkę i biegunkę. Paweł podszedł do niego i pomodliwszy się, położył na nim ręce i uzdrowił go. Po tym wszystkim przychodzili również inni chorzy na wyspie i byli uzdrawiani. Oni to okazali nam wielki szacunek, a gdyśmy odjeżdżali, przynieśli wszystko, co nam było potrzebne. Po 3 miesiącach odpłynęliśmy na okręcie aleksandryjskim z godłem Dioskurów, który przezimował na wyspie. Przybywszy do Syrakus, pozostaliśmy 3 dni. Stąd, płynąc wzdłuż wybrzeża, przybyliśmy do Regium i po 1 dniu, gdy powiał wiatr południowy, nazajutrz przybyliśmy do Puteoli. Tam spotkaliśmy braci i zostaliśmy na ich prośbę 7 dni. Tak przybyliśmy do Rzymu. Tamtejsi bracia, dowiedziawszy się o nas, wyszli nam naprzeciw aż do Forum Appiusza i 3 gospód. Ujrzawszy ich, Paweł podziękował Bogu i nabrał otuchy. Gdyśmy weszli do Rzymu, pozwolono Pawłowi mieszkać prywatnie razem z żołnierzem, który go pilnował. Po 3 dniach poprosił do siebie najznakomitszych Żydów, a kiedy się zeszli, mówili do nich: nie uczyniłem, bracia, nic przeciwko narodowi lub zwyczajom ojczystym, a jednak wydany zostałem jako więzień w ręce Rzymian, którzy po rozpatrzeniu sprawy chcieli mnie wypuścić, dlatego że nie popełniłem nic zasługującego na śmierć. Ponieważ jednak Żydzi sprzeciwiali się temu, musiałem odwołać się do Cezara, bynajmniej nie w zamiarze oskarżenia w czymkolwiek mojego narodu. Dlatego też zaprosiłem was, aby się z wami zobaczyć i rozmówić, bo dla nadziei Izraela dźwigam te kajdany. A oni rzekli do niego: nie otrzymaliśmy o tobie ani listów z Judei, ani też nikt z braci nie przybył i nie oznajmił, ani nie mówił o tobie nic złego. Chcemy jednak usłyszeć od ciebie, co myślisz, bo wiadomo nam o tym stronnictwie, że wszędzie spotyka się ze sprzeciwem. Wyznaczywszy mu dzień, w większej liczbie przybyli do niego do mieszkania, a on przytaczał im świadectwa o Królestwie Bożym. Od rana aż do wieczora przekonywał ich o Jezusie na podstawie prawa mojżeszowego i proroków. Jedni dali się przekonać o tym, co mówił, drudzy nie wierzyli. Poróżnieni między sobą zebrali się do odejścia. Wtedy Paweł powiedział to jedno: trafnie rzekł Duch Święty do ojców waszych przez proroka Izajasza. Idź do tego ludu i powiedz: usłyszycie dobrze, ale nie zrozumiecie, i dobrze będziecie widzieć, a nie zobaczycie. Bo otępiało serce tego ludu. Usłyszeli niechętnie i zamknęli oczy, aby przypadkiem nie zobaczyli oczyma i uszami nie usłyszeli. I nie zrozumieli sercem i nie nawrócili się, i abym ich nie uleczył. Wiedzcie więc, że to zbawienie Boże posłane jest do pogan, a oni będą słuchać. Przez całe 2 lata pozostał w wynajętym przez siebie mieszkaniu i przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili, głosząc Królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie zupełnie swobodnie, bez przeszkód.

Rzecze Pan do Żydów, którzy przyszli do Niego. Amen, amen mówię wam. Kto słowa mego słucha i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne. Nie stanie przed sądem, ale ze śmierci przejdzie do życia. Amen, amen mówię wam, nastaje godzina i już jest, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, którzy usłyszą, ożyją. Podobnie bowiem, jak Ojciec ma w sobie życie, tak też i Synowi dał życie, aby miał je w sobie. I władzę mu dał, aby sąd czynił, ponieważ jest Synem Człowieczym. Niech was to nie dziwi, gdyż nastaje godzina, w której wszyscy w grobach usłyszą głos Syna Bożego. I wyjdą ci, którzy dobrze czynili ku zmartwychwstaniu życia, a ci, którzy źle czynili, na zmartwychwstanie sądu. Sam z siebie ja nic czynić nie mogę. Jak słyszę, sądzę i sąd mój jest sprawiedliwy, ponieważ nie szukam swej woli, lecz woli Ojca, który mnie posłał.

W owym czasie, powstawszy z martwych, ukazał się Jezus uczniom swoim i mówi Szymonowi Piotrowi: Szymonie, synu Jonasza, czy miłujesz mnie bardziej niż ci? Mówi mu: Tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham. Mówi mu: Paś jagnięta moje. Mówi mu znowu po raz drugi: Szymonie, synu Jonasza, czy miłujesz mnie? Mówi mu: Tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham. Mówi mu: Paś owieczki moje. Mówi mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jonasza, kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że rzekł mu po raz trzeci: Czy kochasz mnie? I mówi mu: Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że kocham cię. Mówi mu Jezus: Paś owieczki moje. Amen, amen, mówię ci, kiedy byłeś młodszy, przepasywałeś się sam i chodziłeś, dokąd chciałeś. Kiedy zaś się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje i ktoś inny cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To zaś rzekł, dając znak, jaką śmiercią uwielbi Boga. A to powiedziawszy, mówi mu: Chodź za mną. Piotr, obróciwszy się, widzi idącego za nim ucznia, którego miłował Jezus i który podczas wieczerzy opierał się o piersi jego i który powiedział: Panie, któż to jest, kto cię wyda? Tego więc widząc, Piotr mówi do Jezusa: Panie, a co z nim? Mówi mu Jezus: Jeśli chce, aby on pozostał, aż przyjdę, to co ci do tego? Ty za mną chodź. Doszło więc to słowo do braci, że ten uczeń nie umrze. Jezus zaś nie powiedział mu, że nie umrze, lecz jeśli chce, aby on pozostał, aż przyjdę, to co ci do tego? Ten to jest uczeń, który świadczy o tym i który to napisał. I wiem, że prawdziwe jest świadectwo jego. Są jeszcze inne, liczne rzeczy, które uczynił Jezus. Gdyby o każdej z nich pisano, to uważam, że świat nie zmieniłby napisanych ksiąg. Amen.

0: Zgodnie ze wskazówkami liturgicznymi wysłuchaliśmy fragmentów wyznaczonych na sobotę przed świętem Trójcy Świętej. Kazanie wygłosi ojciec Andrzej Popławski.
1: Ostatni rozdział czwartej Ewangelii bardzo wiele mówi nam o apostole Piotrze. W rozdziałach od 1 do 20 niezbyt wiele o nim powiedziane, przede wszystkim zaś brak było wypowiedzi o znaczeniu roli apostoła Piotra oraz o jego stosunku do miłowianego Jezusowego ucznia, apostoła Jana Teologa. Pamiętajmy także, że apostoł Piotr w decydującej chwili zaprał się Jezusa. Wydaje się więc, że autor 21 rozdziału pragnął wiernym, a także czytelnikom 4 Ewangelii przypomnieć przede wszystkim o rehabilitacji apostoła Piotra. Gdy po cudownym połowie ryb apostołowie spożyli śniadanie ze zmartwychwstałym Jezusem, on zapytał: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci inni apostołowie? Piotr odpowiedział stwierdzeniem: Ty wiesz, że cię kocham. Wtedy Jezus polecił mu: paść baranki moje. Następne dwa pytania i odpowiedzi były podobne. Do nich została dodana przepowiednia, poprzez którą Jezus wskazał apostołowi Piotrowi, jaką śmiercią uwielbi Boga. Różnice w sformułowaniu trzech pytań, odpowiedzi i poleceń są niewielkie. Zarówno słowo określające miłowanie, greckie agapao, jak i pasienie, bosko, a także określenie owiec arnia, są synonimami wprowadzonymi zapewne tylko dla urozmaicenia monotonnego stylu, nie wnoszą zaś żadnych różnic znaczeniowych. Na tym tle jednak znaczenia nabiera pytanie, czy Szymon darzy Jezusa większą miłością, aniżeli inni apostołowie? Zwłaszcza, że wśród nich był również umiłowany uczeń Jezusa, apostoł Jan Teolog. Jeżeli Chrystus powierzył Piotrowi władzę nad całym Kościołem, to Piotr musiał bardziej miłować go, aniżeli inni apostołowie. Miłość tę zadeklarował trzykrotnie. Gdy trzykrotnie zaprał się Jezusa nad jeziorem Genezaret, Piotr stracił przy tym pewność siebie, którą miał wcześniej. Wyznawał więc miłość opartą nie na dobrych chęciach, ale na stałym przywiązaniu. Jego wyrazem było nie tylko to, że na pierwszą wieść razem z umiłowanym uczniem pobiegł do pustego grobu Jezusa, ale przede wszystkim to, że gdy dowiedział się o jego obecności na brzegu, natychmiast poprawił swoje odzienie i rzucił się w morze, wcześniej aniżeli inni uczniowie będący w łodzi znaleźli się u jego boku. Jezus przyjął deklarację miłości i uznał apostoła Piotra za zrehabilitowanego. Dzięki temu zaś nie tylko w opinii innych wiernych, ale przede wszystkim przez to, że wykształcił w sobie pozytywne cechy charakteru. Trzy razy do Piotra skierowane polecenie, żeby pasł owce, które należą do Jezusa, nie może być inaczej rozumiane jak tylko w świetle współczesnego sposobu wyrażania się oraz metafory o dobrym pasterzu, która występuje w czwartej Ewangelii. W Starym Testamencie wielokrotnie przyrównywano rządzenie narodem do pasienia stada owiec, a tych, którzy stali na czele wybranego narodu, nazywano pasterzami –

wyraził gotowość pójścia za Jezusem, a nawet poświęcenia za Niego swojego życia. Miała to być śmierć podobna do śmierci Jezusa, a więc gwałtowna, męczeńska. Taką treść wynika z funkcji dobrego pasterza, który życie swoje składa za owce. Autor 21 rozdziału wyjaśnił, że śmierć Jezusa była aktem, którym był Boga uwielbieniem. Zgodnie z chrześcijańskim sposobem pojmowania, każdy męczennik swoją śmiercią wielbi Boga. Umiłowanym uczniem Jezusa, o którym informuje i podaje tylko czwarta Ewangelia, był apostoł Jan Teolog, ewangelista. Nic więc dziwnego, że gminom kościelnym, które były pod jego opieką, zależało na określeniu i uwydatnieniu znaczenia jego osoby. Czy serdeczny stosunek Jezusa do umiłowanego ucznia, apostoła Jana Teologa, ma związek z pytaniem Piotra o miłość? Czy więc apostoł Piotr podsuwałby myśl, że Jan będzie lepszym pasterzem Jezusowych owiec? Fakt, że apostoł Piotr podczas wspomnianych pytań stracił swą pewność, mógłby na to wskazywać. Jeżeli by jednak nawet tak było, to Jezus określił jednoznacznie. Apostoł Piotr pójdzie za nim, będzie wykonywał jego polecenia, aż do męczeńskiej śmierci.

Wieczernia Pięćdziesiątnicy to wyjątkowe nabożeństwo, które sprawowane jest tylko raz w roku, 50 dni po święcie Zmartwychwstania Chrystusa. O charakterze tego nabożeństwa, wygłaszanych ekteniach oraz modlitwach na skłonienie kolan opowie nam ojciec Marek Ławreszuk, proboszcz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku oraz kierownik Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Białostockiego. Zapraszamy do wysłuchania.

Wieczernie święta Pięćdziesiątnicy to szczególne nabożeństwo, w zasadzie koniec i początek pewnego okresu. Koniec tak naprawdę okresu paschalnego, chociaż oddanie święta Paschy już za nami, chociaż święto wniebowstąpienia też już przeżywaliśmy. To z takiego liturgicznego punktu widzenia cały czas byliśmy w radości paschalnej, która wyrażała się przede wszystkim tym, że nie stawaliśmy na kolana. W tradycji cyrkiewnej, historycznej, ten pierwszy okres, ten najważniejszy okres w roku, okres paschalny, kończył się w święto Pięćdziesiątnicy, po zakończeniu którego następował tygodniowy post. Wszystkie posty, które my mamy w cerkwi, to są posty przygotowujące nas do czegoś. Post przed Bożym Narodzeniem, post przed świętem Zaśnięcia Bóg Rodzicy, post przed świętem Paschy Chrystusowej. Natomiast ten post, który był po Pięćdziesiątnicy i rozpoczynał się w poniedziałek, poniedzieli Wszystkich Świętych, czyli tydzień po Pięćdziesiątnicy, ten post nie prowadził do jakiegoś święta, nie kończył się jakimś świętem, ale był zamknięciem pewnego okresu paschalnego. Tego postu my dzisiaj nie mamy. Nie mamy w takiej formie, w jakiej był kiedyś. Ten post w historii cerkwi przekształcił się w post apostolski. Początek postu jest ten sam. To jest poniedziałek po niedzieli Wszystkich Świętych. Natomiast koniec został już wyznaczony właśnie przez święto. I w ten sposób mamy 4 długie posty w ciągu roku, które każde kończy się świętem. I nam się wydaje, że każdy z tych postów przygotowuje właśnie do święta, do przeżycia tego święta, do uświadomienia sobie jego roli, znaczenia. A tak naprawdę post po święcie Pięćdziesiątnicy jest wyrazem takiego zachowania paschalnej radości w codziennym życiu. My wiemy, jak trudno jest pościć, ale też wiemy po okresie paschalnym, jak trudno jest nieustannie przez prawie 50 dni zachowywać paschalną radość. Wchodzimy w codzienność, wchodzimy w codzienne życie, w codzienne sprawy, w nasze banały, problemy często. I trudno jest tu zachować ten optymizm paschalny, tą paschalną radość. I ojcowie cerkwi właśnie na zakończenie tego paschalnego okresu każą nam przez kilka dni skupić się, właśnie po to jest ten post, skupić swoje myśli, swoje modlitwy. Jeszcze raz przywołać zbawcze dzieło Chrystusa, które wyraża się i w Pasrze, i we wniebowstąpieniu, i w święcie Pięćdziesiątnicy, czyli zesłania Ducha Świętego. I w ten sposób jakby umocnić się na dalszą część roku, na doczekanie do kolejnej Paschy. Taki jest sens tego postu. Ale żeby wejść w okres postu, trzeba zerwać z tą taką swobodą radosną, paschalną, pewnym takim rozluźnieniem nawet w sferze duchowej, gdzie te nabożeństwa były bardziej radosne, może trochę krótsze, tak, i wejść już w taki rytm całoroczny nabożeństw. I dlatego jest ten moment, kiedy przestajemy modlić się na stojąco, a cerkiew sugeruje nam, żebyśmy znów w czasie naszych usilnych modlitw ośmielali się stawać na kolana przed Bogiem i na kolanach by prosić o wysłuchanie naszych próśb. I stąd się wziął się obrzęd, który będzie sprawowany właśnie w trakcie wieczerniej Pięćdziesiątnicy, obrzęd wygłaszania modlitw na skłonienie kolan. Tak chyba w języku polskim najlepiej możemy to określić. Koleno prekłonne modlitwy. Modlitwy na skłonienie kolan. Ta wieczernia jest szczególna, bo ona w takiej tradycji liturgicznej ukazuje nam pewne najstarsze schematy ektenii, modlitw. W czasie wieczerni, po odśpiewaniu prokimna wielkiego, po krótkim wezwaniu modlitewnym diakona, jeszcze i jeszcze skłońcie kolana, pomódlcie się do Pana Boga, paki, prekłońcie kolana, Gospodu pomolim się. Chórzyści śpiewają 3-krotne Panie zmiłuj się. Wierni, duchowni, wszyscy stają na kolana i duchowny rozpoczyna czytanie modlitwy. Modlitwy są szczególne, bardzo teologiczne, bardzo głębokie. W swojej treści odwołują się do Wszechmocy Bożej. To przede wszystkim temat dwóch pierwszych modlitw. Do Wszechmocy Bożej, który stworzył
cały świat, stworzył człowieka i dokonał przede wszystkim tego dzieła zbawczego, które wyzwoliło człowieka z okowów grzechów, które sam popadł. Możemy tę modlitwę przyrównać do modlitwy eucharystycznej, do modlitwy kanonu eucharystycznego, bo tematyka, początek tych modlitw jest bardzo podobny. To jest wychwalenie Boga za Jego wszechmoc, wychwalenie Boga za Jego zbawcze dzieło. Wychwalenie Boga, który jest niedościgniony, ale jednocześnie bardzo dla nas bliski. I my odczuwając tą bliskość, ale jednocześnie świadomi tej Bożej Wszechmocy, padamy przed Nim na kolana. Tak jak Mojżesz na górze Synaj, gdzie przyjmował tablicę z przykazaniami. Kiedy wszedł na górę, usłyszał głos Boży, zdejmij swoje obuwie i padnij, albowiem stoisz przed Bogiem, to miejsce, gdzie przebywa Bóg. Tak samo i my odczuwamy, szczególnie w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy przeżywamy w cerkwi wstąpienie Ducha Świętego i głośno śpiewamy, przyjdź i zamieszkaj w nas, przyjdź i wsiedź się w my, mówiąc o Duchu Świętym, przeżywamy tą bliskość Boga i ta bliskość Boga właśnie wymusza na nas to, żebyśmy stanęli przed Nim na kolana. Czytane są trzy długie modlitwy. Każda z tych modlitw uzupełniona jest o kolejną, tak zwaną plagialną, drugą modlitwę, z którą razem tworzył pewien cykl. Pierwsza modlitwa czytana jest wraz z dodatkową modlitwą i następnie diakon staje i wzywa wszystkich paki i paki Mirum Gospodu pomolim się, czyli jeszcze i jeszcze do Pana módlmy się. W drugim wezwaniu diakońskim padają słowa nam znane, aczkolwiek uzupełnione o jeden drobny dodatek. Zastupi, spasi, pomiłuj, w ustawi i suchrani nas Boże Twojeju błogodacią. Zastupi, spasi, pomiłuj, to bardzo często słyszymy w diakońskich ekteniach. Natomiast słowo w ustawi, które można przetłumaczyć podnieś nas, występuje wyłącznie raz do roku, właśnie w tych ekteniach wieczerniej Pięćdziesiątnicy. To jest moment, kiedy z Bożą pomocą i z Bożą siłą mamy wstać z naszych kolan i oddać cześć Bogu. Po tej ekteni diakon znów po chwili wzywa, żebyśmy stanęli na kolana, paki i paki, przykłońcie kolana, Gospodu pomodlim się, i czytana jest kolejna modlitwa, ale chciałbym się jeszcze na chwilę zatrzymać przy samej ekteni, przy tym podniesieniu nas z kolan. Okazuje się, że liturgiści, którzy zajmują się historią rozwoju nabożeństw, mówią, że tak naprawdę ektenie, które my przeżywamy w cerkwi, wszystkie były rozpoczynane od modlitwy na kolanach. Mirum Gospodu pomolim się, mówił diakon pierwsze wezwanie. W pokoju do Pana módlmy się. To słowo mirum w pokoju oznacza, jest wieloznaczne. Oznacza również milczenie. W milczeniu do Pana módlmy się. I po tym pierwszym wezwaniu ekteni każdy stał na kolanach i w swym sercu modlił się żarliwie do Boga o wysłuchanie Jego próśb. Więc po pierwszym wezwaniu diakona w starożytnej cerkwi chór nie śpiewał, wiernie nie śpiewali Gospodzie pomiłuj, nie odpowiadali. Drugie wezwanie, zastupi, spasi, ustawi, kazało wszystkim powstać z kolan, zakończyć swoją żarliwą modlitwę, która była w trakcie słów mirom Gospodu pomolim się. I ludzie w tym momencie wstawali z kolan. Trzecie wezwanie diakona, preswiatuju, preczystuju, prebłogosławiennuju, kazało wiernym wychwalać Bogu Rodzica. I później następowało coś, co we współczesnej tradycji cerkiewnej nie jest już obserwowane. To znaczy kapłan, który wygłaszał błogosławieństwo, zakończenie ekteni, wozgłas, błogosławił wszystkich i kładł na ich głowach swoje dłonie. Błogosławił, tym samym jakby pokazywał, że żarliwa modlitwa, którą ludzie wygłaszali, została przez Boga przyjęta i duchowny w imieniu Bożym błogosławi ich. Nigdzie ta ektenia w tym stanie nie została do dzisiejszych dni zachowana. Jej ślady można odnaleźć w dwóch miejscach. Pierwszym miejscem jest właśnie wieczernia Święta Pięćdziesiątnicy. Drugim takim śladem jest liturgia apostoła Jakuba. Jeżeli
ktokolwiek będzie uczestniczył w tej liturgii, niech zwróci uwagę na to, że po pierwszym wezwaniu diakońskim, mirum Gospodu pomolim się, ani chór, ani wierni, ani duchowni niczego nie odpowiadają. Jest taka pauza, cisza. To cisza, która świadczyć ma i ma być przeznaczona właśnie na żarliwą modlitwę. Więc tutaj w wieczernim pięćdziesiątnicy znajdujemy taką archaiczną, najstarszą wersję małej ektenii. I to każe nam wszystkim zwrócić uwagę na to nabożeństwo jako jedno z najstarszych w cerkwi. Struktura. Wszystkie nabożeństwa naszej cerkwi są stare. Oparte są na fundamencie nauczania apostolskiego i tradycji cerkwi. Natomiast ulegały pewnym uzupełnieniom. Były rozwijane. A wieczernia święta pięćdziesiątnicy zachowała ten swój oryginalny, jeszcze wczesnochrześcijański praktycznie charakter. Czyli widzimy, że skoro to nabożeństwo przez wieki nie uległo zmianie, to jest ono niezwykle istotne i niesie istotne treści. I tak też możemy zauważyć, wsłuchując się w treść kolejnych modlitw. Druga modlitwa na skłonienie kolan. Gospodzie Jezusie Chryste Boże nasz, mir Twój podawaj człowiekom. To modlitwa, w której Bóg jest ukazywany jako ten dawca. Dawca pokoju, dawca zbawienia. Ale na końcu tej modlitwy padają słowa, że również dawca darów Ducha Świętego, czyli to, co przeżywamy w święto pięćdziesiątnicy. Ta modlitwa jest uzupełniona o plagialną drugą modlitwę, którą również wiernie wysłuchują stojąc na kolanach. Gospodzie, Gospodzie, izbawiaj nas od wszelkie strzały letiaszcze wodni. I znów diakon wzywa. Zastupi, spasi, pomiłuj, wostawi nas, Boże, Twojej błogodacią. Zastąp nad nami, zbaw nas, zmiłuj się nad nami i podnieś nas swoją łaską. Czytane jest w podobie Gospodzie, stały element wieczerni i znów diakon wzywa nas kolejny raz, trzeci raz na skłonienie kolan. Czytane są trzy modlitwy, jedna główna i dwie dodatkowe. Pierwsza z tych modlitw prysnoci kuszczy i żywotnej i proswiecielnej istocznicze. Te wszystkie modlitwy łącznie, to jest siedem modlitw, te wszystkie modlitwy mają za zadanie uzmysłowić nam, tak jak to już było powiedziane, wszechmoc Bożą. Uzmysłowić nam to, jak wiele darów zsyła dla nas Bóg. Nie tylko darów Ducha Świętego, o których pamiętamy w dniu pięćdziesiątnicy, ale w tych modlitwach wspominamy wszystko. I krzyż, i śmierć, i zmartwychwstanie, i to, że Bóg zesłał Syna swego jednorodzonego, i to, że przepowiedział wszystko, przygotowywał ludzi poprzez proroków. I tak, cofając się w Starym Testamencie, możemy cofnąć się aż do wypędzenia Adama i Ewy z raju. I tak w jednej z tych modlitw padają słowa, że już w momencie kary, której podlegli Adam i Ewa, Bóg zapowiada zbawienie. To słynna protoewangelia, gdzie jest przypowiedziane przyjście Syna Bożego. I w ten sposób w dniu święta pięćdziesiątnicy, na wieczerni, która jest sprawowana nie o swojej zwykłej porze, a najczęściej zgodnie z ustawem jest praktykowane, że sprawowana jest bezpośrednio po niedzielnej liturgii, stajemy na kolana. Tylko trzeba pamiętać, te nasze modlitwy na kolanach nie są dlatego, że Bóg tego oczekuje, że Bóg tego od nas wymaga. To jest nasze poczucie naszej niegodności, naszych niepowodzeń, które sprawiają, naszych słabości, które wszystkie sprawiają, że przed wielkim majestatem Bożym nie wypada nam w inny sposób się modlić. Ważna jest ta wieczernia, szczególnie współcześnie, wśród ludzi, którzy nawet jeżeli budują swoją relację z Bogiem, to ośmielają się na wzór taki współczesny budować te relacje bardzo niefrasobliwie, można powiedzieć, tak bardzo nieformalnie. Kiedy modlą się pod nosem, kiedy myślą o Bogu, ale nie czynią zbyt wiele w tym kierunku, żeby zbliżyć się do Boga. I właśnie tu jest ukazana taka klasyczna, prawosławna ścieżka rozmowy z Bogiem. Pokorna, cicha modlitwa, świadomość tego, że stoimy przed kimś wielkim. Przed
kimś, kto stworzył świat, stworzył człowieka i dba o nas tak bardzo, że oddał za nas swego jednorodzonego Syna. Więc w tym kontekście chyba nie trzeba już więcej mówić o tym, że powinniśmy być na tej wieczerni, że powinniśmy, tak jak duchowni i wszyscy ludzie naokoło nas, stanąć na tych kolanach i poczuć, że właśnie tak wypada mi modlić się przed Bogiem.

Jutro mamy święto Pięćdziesiątnicy. Po niedzielnej świętej liturgii rozpocznie się wieczernia Pięćdziesiątnicy. To wyjątkowe nabożeństwo, które sprawowane jest tylko raz w roku. O charakterze tego nabożeństwa opowiedział nam przed chwilą ojciec Marek Ławreszuk, proboszcz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku oraz kierownik katedry teologii prawosławnej Uniwersytetu Białostockiego. A za chwilę na naszych falach retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania przed świętem zesłania Ducha Świętego na apostołów.

0: Dziś na wieczerni, w trakcie wejścia ze świecami, przed hymnem Światłość cicha, Świecie cichi, śpiewany jest chyba jeden z trudniejszych hymnów w przeciągu całego roku liturgicznego, bo mówiący o tajemnicy Świętej Trójcy. A oto on. Przyjdźcie ludzie, pokłońmy się trójhipostatycznemu bóstwu, Synowi w Ojcu ze Świętym Duchem. Ojciec bowiem, poza czasem, zrodził Syna, współistotnego i współtronującego. I Duch Święty był w Ojcu wysławiany z Synem. Jedna moc, jedna natura, jedno bóstwo. Jemu to kłaniamy się wszyscy i mówimy. Święty Boże, który wszystko stworzyłeś przez Syna Twego przy współudziale Świętego Ducha. Święty Mocny, przez którego Ojca poznaliśmy i Duch Święty przyszedł na świat. Święty Nieśmiertelny, Pocieszycielu Duchu, pochodzący od Ojca i spoczywający w Synu. Trójco Święta, chwała Tobie. A teraz zapraszamy na nabożeństwo całonocnego czuwania przed świętem Pięćdziesiątnicy.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Radio Nadziei, Miłości i Wiary.
1: Na falach Radio Ortodoksja wysłuchaliśmy nabożeństwa całonocnego czuwania przed świętem Pięćdziesiątnicy. Na środku naszych cerkwi od dziś będzie leżała ikona zesłania Ducha Świętego. Zwróćmy uwagę na tą ikonę. W centrum półokręgu pomiędzy apostołami Pawłem i Piotrem zauważymy puste miejsce, zarezerwowane dla Jezusa Chrystusa, głowy cerkwi, której my stajemy się członkami poprzez udział w tajemnicach chrztu, bierzmowania i Eucharystii. Niekiedy centralne miejsce pomiędzy apostołami zajmuje Bogu Rodzica, która razem z innymi pobożnymi kobietami trwała na modlitwie w górnej sali od czasu wniebowstąpienia do dnia Pięćdziesiątnicy. Nie zastępuje ona Chrystusa, lecz jest to podkreślenie, iż przez to, że jest Matką Bożą, jest również matką wszystkich członków cerkwi jej Syna, co On sam przykazał na krzyżu w Wielki Piątek.

0: Zapraszamy serdecznie do wysłuchania Żywotów Świętych czytanych książki Synaksarion, wydanej przez wydawnictwo Bratczyk. To wyjątkowa seria przygotowana na podstawie tekstów spisanych na Świętej Górze Athos przez hieromnicha Makarego. Polskie wydanie obejmuje 12 tomów i przybliża czytelnikom Żywoty Świętych od czasów Chrystusa aż po współczesność. Publikacja wyróżnia się nie tylko bogatą treścią duchową, ale również pięknym wydaniem. Zawiera liczne ikony oraz opisy świętych, którzy przez swoje życie stali się świadkami wiary. Zapraszamy serdecznie do wysłuchania Żywotów Świętych czytanych książki Synaksarion.
1: Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina pamięć świętego apostoła Andronika i świętej Junii. Święty Andronik i jego żona, święta Junia, byli Żydami z urodzenia, którzy przyjęli chrześcijaństwo w Jerozolimie. Później zostali uczniami i współtowarzyszami apostoła Pogan i wraz z nimi byli uwięzieni. Święty apostoł Paweł wspomina ich w liście do Rzymian, nazywając swoimi krewnymi i chwaląc jako zaszczytnie znanych między apostołami. Po śmierci dla świata i jego pokus zamienili oni swój związek małżeński na jedność duchową, co pozwoliło im zwracać się do wszystkich ludzi, żeby przekazać swoją gorącą miłość do Pana. Doprowadzili do prawdziwej wiary wielu pogan, zniszczyli pogańskie świątynie i uzdrowili chorych mocą Ducha Świętego. Około 58 roku zostali aresztowani i odwiezieni do Rzymu, gdzie podano ich torturom, przez które zdobyli męczeńskie korony niewinnącej chwały.

Dzisiaj cerkiew liturgicznie wspomina świętego Stefana, patriarchy konstantynopolitańskiego. Święty Stefan był synem cesarza Bazylego Macedońskiego i bratem Leona VI filozofa. Od dzieciństwa wyróżniał się cnotami i wielką mądrością. Stefan został uczniem i synkelosem patriarchy Focjusza. Po powtórnym usunięciu świętego Focjusza właśnie Stefan został wybrany patriarchą konstantynopolitańskim. W duchu ewangelicznej troski kierował kościołem rozdartym pomiędzy zwolennikami patriarchów Focjusza i Ignacego. Święty Stefan okazał się uważnym pasterzem, stróżem prawosławnej wiary, obrońcą wdów i sierot, nadzieją skrzywdzonych i orędownikiem tych, których uciskali możni tego świata. Święty patriarcha Stefan godnie sprawował swoją misję 6 lat i w pokoju odszedł do Pana w 893 roku.

0: Pytanie do duchownego.
1: Co się dzieje z dziećmi, które umarły przed przyjęciem sakramentu chrztu?
0: Odpowiada ojciec Dawid Bartoszuk.
2: Teologia prawosławna podchodzi do kwestii dzieci nieochrzczonych, które umarły przed przyjęciem tego sakramentu z wielką wrażliwością i nadzieją na Boże miłosierdzie. Choć chrzest jest konieczny do zbawienia, Cerkiew uznaje, że Bóg w swej nieskończonej miłości i sprawiedliwości może wyciągnąć rękę do tych dusz, które nie miały możliwości przyjęcia sakramentu chrztu. W kontekście ojców Cerkwi, wielu z nich, jak na przykład święty Grzegorz Teolog czy święty Jan Złotousty, podkreślali, że Boże miłosierdzie, które obejmuje dzieci zmarłe przed chrztem. W teologii prawosławnej kwestia losu dusz dzieci nieochrzczonych, które zmarły przed lub w trakcie porodu, lub w wyniku aborcji, poronienia lub innych tragicznych okoliczności, jest przedmiotem szerokich rozważań. Ogólnie podejście do dzieci nieochrzczonych w prawosławiu jest jednoznaczne. Teologia naszej cerkwi uznaje, iż chrzest jest niezbędnym sakramentem do zbawienia, ponieważ zgodnie z nauką cerkwi, to przez chrzest człowiek staje się uczestnikiem życia Bożego, a jego grzechy są odpuszczone. Jednak dzieci, które nie miały okazji, możliwości przyjęcia tego sakramentu, teoretycznie jedynie mogłyby nie być zbawione. Z nauką cerkwi mogą być zbawione. Niemniej jednak cerkiew nie jest surowa, bezwzględna ani pesymistyczna w tej kwestii. Święty Grzegorz Teolog, żyjący w IV wieku, w swoich pismach często odnosił się do wspomnianego już Bożego miłosierdzia i sprawiedliwości, wskazując na to, że nie można sądzić ludzi tylko na podstawie wewnętrznych ani zewnętrznych warunków, na przykład braku chrztu. Nauka świętego Grzegorza sugeruje bardziej, iż Bóg, będąc miłosiernym, rozpatruje sytuację każdego człowieka indywidualnie. Święty Grzegorz podkreśla, że dziecko, które nie miało okazji przyjęcia sakramentu chrztu, może być zbawione przez Boże miłosierdzie. Święty Jan Złotousty w swoich kazaniach, jako jeden z najważniejszych ojców cerkwi, mówił o miłosierdziu Boga w kontekście dzieci, które nie miały możliwości przyjęcia chrztu, podobnie jak wspomniany święty Grzegorz Teolog. Mówił o miłosierdziu Boga w kontekście właśnie tych dzieci. Jan Złotousty wskazuje na to, że Boża łaska może obejmować także te dusze, których ciała umierają przed chrztem. Zatem nie ma jednoznacznego potępienia absolutnie dzieci, które zmarły w tym okresie. Współcześnie stanowisko Cerkwi Prawosławnej w nawiązaniu do świętej tradycji Pisma Świętego, świętych ojców, w tej sprawie jest otwarta na Boże miłosierdzie. Wartym zaznaczenia jest, iż 15 października jest to międzynarodowy Światowy Dzień Dziecka Utraconego. To symboliczna data, odzwierciedlająca czas trwania ciąży. Mija wówczas dokładnie 40 tygodni, a więc 9 miesięcy, liczone od 1 stycznia. Tego dnia, między innymi w Cerkwi Wszystkich Świętych w Białymstoku, są wznoszone modlitwy za zmarłe dzieci i pocieszenia serc rodziców po stracie swych pociech, które odeszły w różnym okresie swego istnienia. Podsumowując, Bóg jest Ojcem dla nas wszystkich. Tych, którzy żyją, którzy odeszli i tych, którzy żyć będą, gdyż każdy poczęty człowiek otrzymuje od swego Stwórcy duszę już w momencie poczęcia. Duszę wolną, rozumną i nieśmiertelną. Wiedząc o tym, jak dobry i miłosierny jest Bóg, ufamy, że w swej ojcowskiej miłości udzieli On każdej duszy zmarłego dziecka daru tajemnicy życia wiecznego. Tym, którzy odeszli przed narodzeniem, w trakcie i po nim, dostępując chrztu świętego, i tym, którym nie było to dane, a jedynie zanurzyli się w morzu miłosierdzia Bożego i nadziei zbawienia, wzywając w modlitwie rodziców i wspólnotę cerkwi. Ważnym podkreśleniem jest również fakt, iż kobieta, matka, będąc w okresie ciąży, powinna uświęcać swoje ciało i swoją duszę przystępowaniem do sakramentów spowiedzi, świętej Eucharystii, modląc się w świątyni, ale również i nie zapominając o tej modlitwie w domu. Uświęcając swoje ciało i swoją duszę, uświęca również ciało i duszę swego dziecka.

Słuchają Państwo Radio Ortodoksja. To pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa, emitująca program radiowy prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej. Redakcję Radio Ortodoksja tworzą głównie wolontariusze, zaangażowani w życie cerkwi. Rozgłośnia nadaje codziennie, od godziny 16 do 21. Przypominamy, że radia można też słuchać za pomocą internetu na stronie ortodoksja.pl. Ostatnim punktem naszego programu będą modlitwy przed Świętą Eucharystią. Dziękujemy, że byliście z nami. Dziś żegna się z Państwem prowadząca Katarzyna Kiczko. Sława Jezusu Chrystu! Z praznikom!